0: ímprobo.
1: Que la acabo de decidir hace un rato. Venga, empezamos con Francino, ¿sí? Como siempre, con un clásico entre los clásicos. Dale.
2: Na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na, na.
3: Cuá,
2: cuá. Cuá, cuá.
3: Ellos
2: te lo dicen.
4: Ahí estamos. Muy bien.
5: Que le encanta Phil Collins.
6: All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay.
0: ¿Para qué nos vamos a complicar con otra cosa, no?
1: Sí, señor. Bueno, pues vamos con la segunda. Dejamos el siglo XVI y volvemos al presente con Armán. Le toca a Armán.
4: ¿Qué dices? Si Albanta tiene que vengarse de la semana pasada.
1: Bueno, ya, la tengo preparada.
7: Venga,
1: digo. Vamos con Armán y luego Albanta. Venga, Armán, lúcete.
5: Vale, voy directo al estribillo, ¿eh?
1: Vale, a ver.
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na